0: Chabwino tinali ndi programu yako ndi mudzi wa pakali pano tiyeni tibwere ndi nkhani za masewero.
1: Nkhani za masewero.